0: A Milomy, no syn Milomy, syn.
1: Dzisiaj dziękujemy tutaj Misila, tu na tym programie, a wam ofiaruję muzykę po polsku dla was wszystkich, którzy słuchacie ten program. Później Silvino zagra takie te muzyki drapane po ścianach, aby kurz będzie się podnosił, tak po polsku, tak do Misila. I Misila, tak uniadu na wiadutus, gdzieś to wiadutus, nasza grupa Recordações, śpiewać, i, ale ja nie będę mógł jechać, bo trochę ze dwa świersze są w gardle, nie da śpiewać i mam program, ale wam życzę dobrego śpiewu tam we wiadutus i wiem, że zawsze zaśpiewamy pięknie, dobrze, tak jak dzisiaj, tak jak zawsze, dobra?
2: Dobra.
1: To wszystkiego dobrego wam tam moje spotkanie chórów we wiadutus, o encontro de corais, de grupos de cantos em wiadutus. O nosso grupo Recordações hoje à tarde vai se apresentar, mas eu não vou poder ir porque tenho acho que uns 15 grilos na garganta, não querem sair, não tem como cantar. Mas sei que o grupo vai representar bem, como sempre representou bem Áurea, com os nossos cantos, com o professor Diego, e uma boa apresentação para vocês lá em Viadutos.
2: Muito obrigada.
1: Então tá.
2: Eu que agradeço. Uma boa sorte para nós.
1: Então tá, vamos. Tá, vamos. Tchau, tchau. No ten program, który ma Renata, tutaj słuchaj, ten program Tilio i Dirce Token, na nie bajkura, Alice, Alice grała, Alice, musisz mnie przebaczyć, ja się nie wziąłem, tych prezentów tam do centenariu, bo wiesz, że deszcz padał, ale w tym tygodniu ja będę cały tydzień w centenariu, to może tam do ciebie do domu pojadę, dobre? To cię zawiozę do domu te twoje, te wasze prezenta, tak? Ale ja później będę dzwonił do ciebie, kiedy pojadę. Ja pewnie pojadę tam do twojego domu, tak? Nie kłopot się, bo tu jest schowany. I to jest tam jest ta dyskuta programa lindo, waszych prezydenty, dobra sporta, lindo, depois. Tam pula terena na Radio Polska. Dobrze? To dziękujemy. I też Lourdes Tartas, tam z linia Bajkura, słucha ten program, to bardzo wam dziękujemy za słuchanie tego programu. I też dla Jorbażu, um abraço para vocês, um bom final de semana para vocês ali, tá? Um baita de um abração para vocês, para Grazi, tá? Ten program to oferujemy dzisiaj dla naszego przyjaciela Kazimierz Palcinsz. Kiedy? Drugiego robił 94
0: lata.
1: Kazimierz. To wszystkiego dobrego, wielki uścisk dla ciebie, całej twojej rodziny, tak, żeby jeszcze mógł żyć dużo raz między nami i wszystkiego dobrego. Najpierw życzymy zdrowia. Będziemy mieli zdrowie, to resztę później będziemy lecieć i szukać, żeby mieć wszystko dobrze. Tak, to wszystkiego dobrego za to odbywanie 94 lata, drugiego tego miesiąca, 2 lipca. Ja nie wiem, czy dziś, jutro twój wnuk też robi pewnie urodziny. Brunek, czy nie wiem, ale wiem, że jego wnuk robi też urodziny prawie w ten sam dzień, czy na drugi dzień, ale to dla was wszystkich tu życzymy wszystkiego dobrego, tak? I teraz Silvino zagra ci piękną muzykę na te 94 lata, tak żebyś zawsze był wesoły, tak jak ty jesteś. Ale najpierw tutaj mamy też przyjaciela, którzy słucha ten program. Dzień dobry, rodacy z Polski, ziemi. Mamy z Polski tutaj też, gdzie nam słuchali ten program. To bardzo dziękujemy. I dobrze, radio, że możemy razem gdzieś połączyć tak daleko. No to z Polski mamy przyjaciela, który nam tu przysyła, Józef Krzyński, tak? Wystaje bardzo w Brazylii. No to bardzo ci dziękujemy, Józef, dla ciebie, całej tej rodziny i wszystkich Polaków w Polsce, którzy słuchali ten program, wielki uścisk, tak? A dzisiaj przepraszam, bo trochę w gardle mnie boli, nie mogę tam dokładnie robić dzisiaj ten program, ale jakoś pomalu wyjdzie. I niech Bóg nas błogosławi, nas wszystkich, nas tutaj w Brazylii, w Radiu Polska i was w Polsce. To bardzo dziękujemy, tak? I teraz dla ciebie, dla wszystkich Polaków, którzy słuchają ten program, i specjalnie Kazimierza Palcińskiego, gdzie 2 lipca robił 94 lata. Pogratulacje z okazji urodzin i serwino. Zagramy piękną muzykę, posłuchajmy.
3: I tam oferezuję na jego syna, wczoraj gadałem z nim, trochę tam, i ukazał mnie zagrać muzykę na ojca jego, który kompletuje
1: 94
3: lata. To abrazo, ja nie wiem jak ty się nazywasz, kiedy mnie powiedz jak ty się nazywasz.
1: Jest Gilmar, Gilson.
3: A to
1: jakiś
3: ze trzech jeden z nich był.
1: No starszy czy nie?
3: Chyba Jona starszy.
1: No starszy to jest Gildo.
3: A to chyba Unia.
1: Później jest Gilmar, później jest Gilson, najmłodszy Gilson.

0: Nikoj, chyba też nasz będzie słuchać.
1: No to program Moment Polski na Radiu Polska. I teraz przyszedł razem się złączyć do naszego programu pan prezes Braspolu, pan Lindu Waszczuk, gdzie ma dużo opowiedzenia dzisiaj o... A najbardziej ujeżdża młodzież do Polski od 18 do 25 lat. To dzień dobry, pan Lindo.
0: Dzień dobry, pan Artemio, dzień dobry, pan Sylwa, dzień dobry, no, nasza pani, co tutaj nam dzisiaj też pomaga.
1: Sofie.
0: Jak ona się nazywa?
1: Sofie.
0: Pani Sofia, no to, jak mówią, skromnie i ładnie
1: i w porządku.
0: W porządku, jak to mówią. Dobrze mieć takie posłuchanie.
1: No tak.
0: No, pan Artemio, już parę dni, jak tutaj nie byliśmy, ale muszę ci powiedzieć i powiedzieć dla to, co nas słuchają, nasze Radio Polskie, nasz Moment Polski tutaj, że mamy dużo, dużo i dobrych nowinów, tak? Jak to, jak wszyscy znają nasz, robimy zawsze polskość do przodku i do góry. Trzymamy, nie chłopotamy się, co gadają, co rozmawiają, co opowiadają, co, jak to mówią, co pomagają, co trudzają.
1: Czy też... mówią źle, czy dobrze, to nie zapominają o nas.
0: To to nas nie chłopocze.
1: Nie, nie chłopocze.
0: Chłopocze nas, że my robimy, jak nasz pan Sylwa. Co on zarabia, żeby tutaj był? Nic. Ale przyjadzie tutaj i nam pomaga, nam gra. I to, to musimy ofiarować. No to muszę ci powiedzieć, że dzisiaj mamy to, to rozmawiać. Musimy rozmawiać też będzie kolonia polska tutaj dla dzieci, co uczą się polskiego tutaj w Auri i w Carlos Gomez pod Braspol. Tak.
1: Ja nieraz mówię, przez jego pozwolenia mówię, bo tam jest do Polski, tak?
0: No tak.
1: Kaliny może przyjść, to ja nie. No to może
0: nie zawsze człowiek potrafi, jak to mówią, wybyć w wszystkich miejscach.
1: Tak, tak.
0: Ale musimy też powiedzieć dla wszystkich, co nas słuchają z Auri, z naszego regionu i najprzeważnie dla naszych dzieci tutaj, że już mamy ofiarowane pracę dla nauczyciela od ORPEK, co będzie na te proste lekcje, co tutaj będzie, chyba w sierpniu się zacznie. Już się zdaje, że ofiarowana nauczycielka je. No to to specjalnie, dobrze. No pani Karolina, co tutaj była, nie chciała wrócić, pojechała do Peru. No to, jak to się mówi, niech sobie jadzie tam, niech se prowadzi.
1: Ona była tam, bardziej zna tam język, poza tym... Nie,
0: to tak
1: mówiła, nie.
0: To nasz też
1: ale
0: nie.
1: Przyjaciele to przyjaciele, ale zawsze dobrze. Są dobre nauczyciele, to.
0: Ale co człowiek wie, co tato tutaj przyjadzie, to ma, jak tu mówią, takie poderwanie, takie chętkę, żeby tutaj pokazać, żeby tutaj rozwijać język. Jak tutaj mnie kieruję, proś do góry i do przodku, tak? No to to mocno nas trzyma, tak? No to. Może jakie muzykę teraz usłyszymy, to tutaj my się uprawimy tutaj, bo ja później będę rozmawiał o tym tygodniu, co będzie ta kolonia feriów tutaj, te ludzie, te knapki, te dzieci, co z Auri i z Carlos Gomez się uczą, tak? No to od 27 do 31 tego miejsca, miesiąca, to będzie tutaj taka specjalna kolonia feriów.
1: No to dobrze.
0: No to Sylwa, posłuchamy sobie muzykę, później...

0: No, program Moment Polski na Radiu Polska Zauri. No, panie Arlindo, jeszcze o wyjeździe tam do Polski już mówiłeś? Na
1: no, mówiłem, ale, może wszystko jeszcze nie mówiłem, ale muszę powiedzieć, że będzie teraz, na ten miesiąc, co przyjdzie w sierpniu, od 14 do 21, no takie specjalnie spotkanie tych młodziaków tam w Polsce, tak? No to ten tydzień będzie takie spotkanie tam, że musimy powiedzieć, że to będzie się odwiedzać to, co my, jak to mówię, zawsze głosowali i mówili dla tych naszych młodziaków, co tutaj robią język polski i tę naukę polską, tak? Jak to się mówi, do czego oni robią, tak? Ofiarowaliśmy tutaj ofertę w tych dniach, i mamy tutaj, jak to mówię, trzech, co akurat nie pojadą, tak? No to pojadzie nasz Piotr Ciślewski, on jest syn naszego...
0: Już był w Polsce raz.
1: Już był, tak. No on jest syn Marka Ciślewskiego i naszej sekretarzki od zdrowia, pani Gizeli. Pojadzie też Lukas Mistura, co jest syn... Flamariona Mistura i Solange. I pojadzie też, teraz dobrze nie pamiętam imienia, ale wiem, że jest wnuczka naszego jak to mówił Polaka, co żył z nami, Józwa Ciślewskiego, tak? Jest wnuczka też
0: nasza. Tak, ona dzwoniła do mnie z Ryszyn.
1: No, akuratnie tak.
0: Tak, z Ryszyn, tak.
1: No to te trzy osoby już jadą tam. I jak to mówią, będą ofiarowane mieć tam w tym tygodniu takie specjalne spotkanie, tak?
0: Tak.
1: To będzie tam w kastelu Janów Podliański, tak? To będą 5 dni tam blisko Warszawy.
0: Pięknie miejsce.
1: 5 dni, tak? Jak to się mówi, wszystko za darmo, tak? Może wszystko nie. Bo ta jazda, co one tam dawają, to dla tych, co pojadą tam, to one mają 1900 zł. Bo akuratnie, że tam blisko Polski, to jest łatwo, żeby, jak to mówią, się zapłacili. Ale tutaj z Brazylii, co jest 11-13 tysięcy kilometrów, to akuratnie więcej to kosztuje, tak? No to, ale one jakieś rady się dadzą,
0: tak?
1: Mhm. Ale muszę powiedzieć dla tych, którzy nas słuchają, że tam będą mieli hotel 4 gwiazdy, tak? Będą mieli takie formacje i odwiedzenie dla wszystkich studiów, będą mieć takie rozwojenie co dzień, jednakie roboty będą mieli, tak? Będą mieli takie integracje inkulturalne, no kurdel, będą z wszystkich krajów, no to będzie z Brazylii, będą z Bosnii, będą z Inglaterii, będą ze Stanów Unidos, będą z Ukrainy, będą z Jugosławii, będą Polacy z wszystkich.
0: Całego świata.
1: Takie młodziaki, wita jak to są młodziaki, no ale musimy tych młodziaków dołączać, bo oni będą na naszym miejscach za parę lat.
0: Bo my nie będziemy na wiek żyli.
1: I to. I co to ja muszę jeszcze powiedzieć? No będą rozmaite oficyny tam profesjonalne i będą, jak to mówią, te Polacy się łączyć i będą się integracować, tak? Ale to najprzeważniej mnie cieszy, bo to się odzywa tych, co my, jak to mówią, popychaliśmy do tego języka polskiego 5, 10, 15 lat w tył. Lukas, ta, i ten Piotr Ciślewski, oni już byli w Polsce. I czego chcą wrócić do Polski?
0: Bo mówili, że to jest...
1: No mówili...
0: Warto wracać 2-3 razy, 4.
1: Tak. Mówili, zobaczyli i spróbowali, że tam Polsko się żyje. Tak? No to jak mają teraz jeszcze raz sposób, żeby pojechać teraz do Polski, to oni się kipią, jedzą i Jak ja mówiłem.
0: Jesteśmy bardzo ucieszni, że oni jadą.
1: No pewnie, że są ucieszne. Tam wszystko, pewnie, że za darmo, ktoś zapłaci, no nie. Ale rząd polski nasz kongratuluje i nasz ogłasza, że one tam pojadą. No to jeszcze jest sposób, żeby może, jeszcze nam w poniedziałek odezwią się, czy możemy jeszcze jakiego posłać, tak? Ale normalnie są tote. Tote już są ofiarowane, już mają bilet wykupiony, już jadą, tak? Então nós gostaríamos de dizer que esses três que vão passear para lá, passear e inclusive uma semana de integração, já estão garantidos, já estão com a passagem comprada, a inscrição feita e está tudo certo. Então é o filho do nosso Marquinhos Tichleski, o Pedro, e da nossa secretária da Saúde, a Gisele, tá? O Lucas Mistura, filho da nossa professora Solange e do Flamarion Mistura, e a neta do nosso auriense, sempre lembrado, José Tichleski, tá? Então, são três, assim, integrantes aqui que sentiram uma vez já essa integração, essa polonidade. São jovens que já estiveram na Polônia, tá? E, digamos assim, eles viram como a Polônia nos recebe, como a Polônia, assim, tem a grata satisfação de ver essa polonidade que nós estamos segurando fora da Polônia. Ah, isso que é mais importante, isso que é, digamos assim, para nós é um motivo de orgulho. E para nós, assim, obviamente que é um motivo de orgulho, porque é uma resposta de 5, 10, 15 anos atrás que nós estamos levando, assim, essa polonidade, e essas crianças agora que têm uma nova oportunidade para a Polônia, fazem questão de ir.
0: Desde a fundação da Abraspolônia, em 1990, 29 de abril foi fundada a nossa Abraspolônia. A gente trabalha sempre em prol da polonidade.
1: A Braspol é uma entidade União Brasil-Polônia que, digamos assim, não tem nada a ver com lucro, com atividade, assim, nada.
0: É voluntariado.
1: Voluntariado que preserva a cultura polonesa. E estamos para frente e para cima.
0: É lindo, eu perdi o contato, que tu não vai para eles em segunda. Mas tu sabe que é a oficina do Trieste.
1: Damos um jeito,
0: a filha dele acho que já foi na minha época. E daí ele estava preparando para ir de novo, mas eu perdi essa pandemia.
1: Conversamos depois.
0: Se tu passar lá e falar com eles lá, quem sabe a menina vai.
1: Conversamos depois.
0: Opa.
1: Poderemos conversar depois.
0: Tá.
1: Silvestre, então, tá. Quem sabe tocamos uma música agora?
2: Ah, vocês,
1: então, por gentileza, vamos em homenagem aos nossos visitantes aqui.
2: Cantar,
1: vamos tocar.

Do programu Moment Polski na Radiu Polska Zauri. Tu dziękujemy dla naszego przyjaciela z Polski, Józefa Krzyńskiego, gdzie on słucha ten program i przysyła nam dziękowanie tego za program. I my też Ci dziękujemy za słuchanie i mówcie dla przyjacieli, dla krewnych, żeby słuchali Radio Polska Zauri zawsze w sobotę od 15 godziny do 17, dobra? I też drugie programy tutaj, co mamy na Radio Polska Zauri. I my mamy teraz tutaj, jak pan Lindu mówił, młodzież. Pojadą w trzech młodzież tutaj od 18 lat do 25 lat dla takiej stady dla parę dni, gdzie jest wszystko bezpłatne, to można tam gdzie spotkacie się w Polsce. Ja dzisiaj ja nie mam tutaj numeru kontaktu Mikołaj, mamy takie Józef, my mamy takie, pan Józef lepiej mówić, mamy takie organizacje Polska, taki projekt, organizacja Enklawa Polska w Brazylii, gdzie my mamy, prowadzimy takie integracje i nadal może też handle Auria Brazylia z Polską. Później ja ci zaraz zaślę numer telefonu Mikołaja, to bo będzie teraz przyjadzie w sierpniu tu do Aurii na parę dni z tym projektem, ta Enklawa Polska w Brazylii, to możecie się skontaktować z nim, to on opowie wszystko o Aurii, bo on już tutaj był po dwa razy, był tutaj dwa miesiące, później dwa miesiące, zna dobrze Aurię, zna wszystkie wioski, wszystkie municypia tutaj z regionu, to możecie się kontaktować z Mikołajem. Mikołaj mieszka w Warszawie, ale on też ma drugą pracę, on dzisiaj w Warszawie, jutro jest tam w drugim mieście i tak dalej. No to Sylwino, grajcie piękną muzykę.

0: No, program Moment Polski, Józef, pan Józef Kryński z Polski. Ja proszę o numer twojego telefonu, tu przyślij mnie tutaj, możesz przysłać tutaj na was, na radio. Ja później ci zaślę numer Mikołaja i tak, żeby mieli kontakt też razem zawsze z tym projektem Enklawa Polska-Brazylii. To jak by pan chciał, to może przysłać tutaj na nas numer swojego telefonu. Dobra, bardzo dziękujemy. I teraz już kończymy nasz program. Tak, i zapraszamy na przyszłą sobotę o tej samej godzinie słuchać ten program Moment Polski. Silwino, to zagramy, zrobimy rząd, prowadzimy stąd, mówimy do widzenia i zagramy piękną muzykę i dobra. Do domu, spać.
1: Abraço a todos que estão na escuta do programa. Até sábado, se Deus quiser. Boa tarde do segundo.
0: No to do widzenia, natomiast do przyszłej soboty o 3 godzinie na Radio Polska słuchać ten program Moment Polski. Wszystkiego dobrego i do widzenia.
1: Mam rapinha de música.